pięknie chcesz, dobrze wiem. Wygwina na mą cześć, chciałabyś, czy chcesz, czy nie. Jak powiedzieć mam, że ja gram. Chciałbym ci powiedzieć, że ja

twych wielkie łzy. I te szczęście w tobie jest, kochasz mnie, mój każdy gest. Jak powiedzieć mam, że ja gram? I chciałbym ci powiedzieć, że ja lubię często kłamać. Chciałbym ci powiedzieć, że ja